nyame ayɛ ne nenam ɔkotwansoa ne nayɛ ntɔnsoɔ juda nokyerɛkurɔ mu data no no ɔyɛ sahene nkomemmere franka nyansɛmokwa mu sensaba mu